Dzień dobry. Dobry wieczór. Wasz nadworny DJ. Witam was serdecznie w kolejnym polskim graniu. Polskie granie w Radio Szmu. Radio Szmu z Aberdeen, tego w Szkocji. Ostatnio wam tłumaczyłem, jaką kawę zrobiłem fajną. Taką anegdotkę z czołgiem. Nie będę się powtarzał, dlatego dodaję zawsze, że to radio jest ze Szkocji. Tak, 99,8 MHz to nasza częstotliwość radiowa, na której nas możecie posłuchać właśnie w Aberdeen i w okolicy. Natomiast jak mieszkacie dalej, to zapraszam na stronkę www.szmu.org.uk, szmu pisane S-H-M-U. I tam jest zakładka Listen i też nas możecie posłuchać. A słuchacie nas w każdy czwartek o godzinie 19 to premiera. I mamy dwie powtórki w sobotę rano o godzinie 8 i w niedzielę wieczorem o godzinie 21. Także jeżeli nie macie, nie dacie rady słuchać nas w czwartek, to zapraszam w sobotę albo w niedzielę. Problem jest tylko taki, że czasem tych powtórek nie ma. Ale to już wiecie, no to już specyfika radiowa. Po prostu w zależności od tego, kto w weekend obsługuje. No co? A co dzisiaj? To, co przed chwilą słyszeliście, obudź się. To był Traxton. No i co? No i jeszcze raz Traxton. Moim zwyczajem po prostu gramy no, po kilka kawałków jednej grupy. A troszkę o Traxton będzie za chwileczkę. Po kawałku I'm Dead.

I'm dead. Tak jak słyszeliście, po angielsku, bo dzisiaj będzie właśnie bardzo dużo tekstów po angielsku. No, polska muzyka, polskie granie, polska muzyka, polscy wykonawcy, nie zawsze po polsku. I dzisiaj będzie właśnie bardzo dużo tego nie zawsze. A odnośnie Traxton, to jest taka grupa ciekawa, bo może zacznę od tego, jak ich znalazłem. Właściwie ja ich nie znalazłem, bo Facebook mi wyświetlił krótkiego shorta właśnie z ich występem. To było do piosenki, jeżeli dobrze pamiętam, to był deszcz? A nie pamiętam. Chyba tak, chyba to był deszcz. Jak co, możecie znaleźć sobie to na short jest na Facebooku, a na YouTubie jest piosenka. Także łatwo można znaleźć. No i stwierdziłem, no tak, podpisane było Polski Rock'n'Roll powraca. Dobra, znalazłem, przesłuchałem i stwierdziłem, że można zrobić program właśnie o takiej muzyce. No i to dzisiaj macie. I'll Be Back to jest następna piosenka i znowu Traxton.

ta końcóweczka to w iście rockowym stylu. Fajnie, fajnie grają. A w ogóle to mają swoją stronę internetową i na tej stronie piszą o sobie tak. Traxton. Zespół rockowy znany z energetycznych, porywających występów na żywo, które za każdym razem rozkręcają publiczność. Ich brzmienie to połączenie rocka, bluesa i funku, mocne gitarowe riffy, surowy, a zarazem melodyjny wokal oraz chwytliwy, dynamiczny bas tworzą razem unikalne i pełne energii muzyczne doświadczenie. Zespół pochodzi z Tarnowskich Gór. No, no i co więcej dodam? A, dodam, właśnie dodam. Dodam to, że wydali płytę. Płyta ma tytuł Little i na tej stronie właśnie internetowej możecie sobie ją zakupić, jeżeli podoba się wam ta muzyka. Dobra, jeszcze jeden kawałek. Traxton, to będzie Watacha i powiem wam szczerze, nie wiem, czy to będzie po polsku, czy po angielsku.

0: Wymów się i pokaż mu się do kamery.
1: To jest polskie granie w Radio Szmu.

No tak, był dżingiel, a po dżinglu przeszliśmy do kolejnej grupy. Kolejna grupa nazywa się Cztery Szmery i w ogóle powstali, w ogóle grupa zawiązała się jesienią 1996 roku. No i na początku zespół wykonywał materiał bardzo mocno inspirowany pewnym słynnym zespołem z Antypodów. Nie, potem się rozleciał, potem się reaktywował, a reaktywował się po to, żeby już grać właściwie chyba tylko covery właśnie grupy AC/DC. To, co słyszeliście przed chwilą, to była piosenka Ballet, a następna to będzie Mamy to i obie, pochodzą z jednej płyty, płyta nazywa się Roll. No to co, posłuchajmy teraz Mamy to.

0: panowie!
1: No tak, no tak, panowie. Zagraliście. Fajnie było? Podobało się wam? Czy było słuchać AC/DC? No, moim zdaniem było słuchać. I teraz tak, no znowu jak zwykle musiała być jakaś moja wpadka, bo pomyliłem albumy. Te dwa kawałki pochodzą z albumu 2.4, tak, tak go nazwali. No widzicie, no, tak to jest. W ogóle wydali 4 albumy, z czego przynajmniej jeden koncertowy. No niestety nie powiem wam więcej na temat albumów, bo no nie znalazłem informacji. W każdym razie następny kawałek Profil to będzie właśnie z zapowiedzianego wcześniej albumu Roll.

0: No, tak jak wam mówiłem, że ta grupa śpiewa covery AC/DC obecnie. No, ale ja wybrałem dla was piosenki śpiewane po polsku. No, w końcu to jest polskie granie, nie? No, no to dobra.
1: These are Polish tunes on 99.8 FM.

Lubię po prostu takie cięższe brzmienie. No. No właśnie. No. I tak w ogóle to grupa, tak samo jak ta poprzednia Cztery Szmery, powstała w 96 roku. No grają dosyć długo, bo jedna i druga gra już 30 lat, tak? No w tym roku 30-lecie stuknęło. Każda z nich gra troszeczkę inaczej. No ale jeżeli chodzi o Laszej, to tak jak powiedziałem. Muzyka z pogranicza rocka, heavy metalu. Co mi się bardzo podoba tutaj, to mocne, porządne, wyraźne gitary, perkusja na poziomie. No i co? No i co dużo mówić. No i będzie dzisiaj znowu po angielsku. Przed chwilą Venom, a teraz Last Call.

No tak. No tak, to już się zakończyło dosyć ciekawie. Bardzo mi się podobała ta końcówka. W ogóle zespół wydał 6 płyt. Pierwsza płyta w 2009 roku Veni zebrała bardzo pozytywne opinie. Między innymi w Metal Hammerze. To był taki magazyn właśnie metalowców. A ostatnią płytę Destination wydali w 2025 roku, także całkiem niedawno. Czekam na kolejną tak przy okazji. Kawałki, które wam dzisiaj prezentuję, to jest tak Venom, Last Call i Owlen.

Night. Pochodzą właśnie z dwóch ostatnich płyt, bo w ogóle chciałem dzisiaj zagrać dla was coś z naszej dziesięciolatki, czyli coś pomiędzy rokiem 2020 a 2026, i udało mi się znaleźć całkiem fajne kawałki. Tak przy okazji, to co słyszeliście na sam koniec, ta solóweczka na takich organach, to jest właśnie dźwięk taki z lat 70. z roka i nie tylko roka. To się nazywało organy Hammonda, zresztą dalej się tak nazywa. I one mają takie właśnie charakterystyczne brzmienie. Tak przy okazji, bardzo mi się podoba właśnie coś takiego. No to tak, zapowiadana piosenka Of The Night, Lush A.

No i tak to brzmiało. Tak to brzmiało. Aż zaskoczony byłem tym, że to się tak skończyło. Słuchajcie, ja przez ostatnie tygodnie promowałem bardzo naszą imprezkę, która odbywała się w halu kościoła na Torach. To była wystawa Lego połączona z giełdą Lego, połączona z zabawą z Lego, bo dzieciaki po prostu budowały. Tam budowaliśmy wielkie serce z klocków Lego. Udało się to serce zbudować. Zdjęcia wiszą na profilu Polskiego Grania. No i tak, impreza trwała 3 weekendy. Był pierwszy weekend, kiedy zaczęliśmy, był potem drugi weekend w środku i teraz ostatnio był właśnie trzeci, końcowy weekend, właśnie taki zakończeniowy. I no powiem wam tak, ten trzecia impreza, to już można powiedzieć właśnie festyn, impreza, biesiada i tak dalej, bo był jeden wielki, duży stół tam, oprócz oczywiście tego Lego, co było, na którym były specjały przygotowane przez nasze kochane panie, które no naprawdę stanęły na tak wysoko, poprzeczkę w ogóle sobie powiesiły, że jedzenie było przepyszne. Hania upiekła domowy chleb żytni na zakwasie. Do tego był zrobiony smalec, do tego było domowe masełko. Do tego była doskonała zupka. Do tego były ciasta różnego rodzaju, ciasteczka. Ja wyszedłem stamtąd najedzony, właściwie nawet przejedzony. Powiem wam, było fajnie, tak podsumowując. Troszeczkę mało mieliśmy publiki z zewnątrz, a szkoda, bo warto było wejść i popatrzeć. No i co? No i będzie pewnie następna. I nie wiem, czy to będzie następna też Lego, czy może coś innego, ale będzie. Ale na pewno będzie, bo spodobał nam się ten pomysł, żeby tam zrobić coś fajnego. No w końcu jest duża sala do wykorzystania. To będziemy to robić. Fajnie, przechodzimy do jeszcze jednego zespołu. Ten zespół to się nazywa Rust i oni właściwie można powiedzieć o nich Rust and Roll, bo grają taką muzykę właśnie z pogranicza rocka, rock and rolla, bluesa, z dodatkami muzyki psychodelicznej dla tych, którzy to lubią. Więc posłuchajmy. Be Yourself to jest pierwszy kawałek tej grupy na dzisiaj.

0: No tak, te chórki to mi tak trochę przypominały Electric Light Orchestra. Nie wiem, czy też mieliście takie wrażenie jak ja, że to po prostu tak brzmiało, bardzo właśnie podobnie do elektryków. No, może nie bardzo podobnie, ale tam trochę podobnie. W ogóle to tak, zespół został założony w 2011 roku w Poznaniu i twórczość ich jest inspirowana takim klasycznym właśnie brzmieniem z lat 60., 70. Może dlatego mi się to skojarzyło z elektrykami, bo u nich też tak było pełno wszystkiego. To była taka pełna muzyka. I w ogóle to ta grupa, chodzi oczywiście nie o elektryków, o grupę Rust, uwielbia występować na żywo. Zresztą dotarli też do finału w Jarocinie. Występowali też na przystanku Woodstock, także no. Inaczej, te grupy, co dzisiaj zaprezentowałem, właśnie mają mało wydanych albumów, natomiast bardzo dużo koncertują. Może dlatego ja mniej o nich słyszałem, natomiast fani takiej muzyki to podążają za nimi. No wiadomo, jak to jest. Dobra, kończę na dzisiaj. Nie wiem, co za tydzień. Prawdopodobnie będę szukał informacji na temat tegorocznej edycji Zew się budzi. Także znowu czeka was porcja porządnego rocka mniej znanych zespołów. No to co? Do usłyszenia za tydzień w kolejnym Polskim Graniu.
1: To jest Polskie Granie w Radiu Szmu. I dołączajcie się do nas na Facebooku na Polskie Granie w Radiu Szmu. I dziękujemy za słuchanie nas w Radiu Szmu.

Dzień dobry, moi drodzy. Witajcie już w trzecią sobotę tego miesiąca. Dzisiaj mamy już 20 czerwca. Czas płynie bardzo szybciutko. Co dziś w naszym programie? Jak zwykle sporo dobrej polskiej muzyki, wiele ciekawych wątków. Będzie coś specjalnego dla wielbicieli zespołu Lady Punk. Ale myślę, że takim najważniejszym tematem dzisiejszego dnia jest akcja AB. Dzisiaj mija 86. rocznica tej największej z egzekucji zorganizowanych na Polakach przez Niemców. Temat ten przybliży nam pani magister Bernadeta Stradza, historyk, nauczycielka w szkole podstawowej numer 64 w Łodzi. Poza tym będą informacje kulturalne, a także mini koncert życzeń. Koniecznie zostańcie ze śniadaniem po polsku aż do godziny 10. Zapraszam.

0: 20 czerwca jest 171, a w latach przestępnych 172 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 194 dni. Dzisiaj imieniny obchodzą Adalbert, Baltazar, Bogna, Florentyna, Franciszek, Hektor, Jan, Makary, Michał, Rafał i Tomasz. Tradycyjnie wszystkim dzisiejszym jubilatom i solenizantom składam najserdeczniejsze życzenia i tak przy okazji pozwolę sobie na troszeczkę prywaty. Otóż 20 czerwca jest również ważnym dniem dla mnie, ponieważ w tym dniu swoje urodziny obchodzi moja siostra Izabela i korzystając z tej możliwości, jaką mam, chciałabym jej złożyć życzenia długich lat życia, szczęścia, zdrowia, sił, powodzenia w pracy, ogólnie w życiu, spełnienia najskrytszych marzeń, pogody ducha oraz nadziei na lepszą przyszłość.
1: W sobotni poranek budzimy Was polską muzyką w Radio Szmur FM.

0: Słuchacie Śniadania po polsku w Szum FM. Dziś szczególne wydanie naszego programu, ponieważ przypada rocznica największej i najgłośniejszej ze wszystkich egzekucji zorganizowanych przez Niemców na Polakach w ramach akcji AB. Otóż w nocy z 20 na 21 czerwca 1940 roku w Palmirach pod Warszawą zostali rozstrzelani wybitni przedstawiciele polskiej inteligencji, działacze polityczni i społeczni, prawnicy, naukowcy, duchowni, wojskowi, artyści i sportowcy. Z tej okazji za chwilę na naszej antenie krótka lekcja historii o akcji AB, którą specjalnie dla Śniadania po polsku w Szmu FM przygotowała pani Bernadeta Stradza, nauczycielka historii, absolwentka historii na KUL-u. Obecnie pracuje w szkole podstawowej numer 64 imienia Hansa Christiana Andersena w Łodzi.
1: Od pierwszych dni okupacji Niemcy stosowali na ziemiach polskich brutalny terror. Po wybuchu walk w ramach operacji Tannenberg zamordowano kilkadziesiąt tysięcy Polaków, głównie działaczy politycznych, społecznych, powstańców wielkopolskich i śląskich, nauczycieli, duchownych, ludzi nauki i kultury oraz harcerzy. Wiosną 1940 roku przeprowadzono nadzwyczajną akcję pacyfikacyjną o kryptonimie AB. Została ona zainicjowana falą masowych aresztowań, które Policja Bezpieczeństwa przeprowadziła w Generalnym Gubernatorstwie już pod koniec marca 1940 roku. Ich ofiarą padli przedstawiciele polskiej inteligencji, lekarze, prawnicy, urzędnicy, duchowni. Aresztowanych więziono m.in. w warszawskim więzieniu na Pawiaku, w więzieniu przy ulicy Montelupich, w Krakowie, Kielcach, Lublinie. Część z aresztowanych wysyłano następnie do obozów koncentracyjnych w Oświęcimiu i Sachsenhausen. Zatrzymani na terenie dystryktu warszawskiego byli mordowani przede wszystkim w pobliżu wsi Palmiry, na obrzeżach Puszczy Kampinowskiej. Do największej egzekucji na tym terenie doszło w nocy z 20 na 21 czerwca 1940 roku, kiedy to rozstrzelano 358 przedstawicieli polskiej elity politycznej i kulturowej więzionej na Pawiaku w Warszawie. Wśród ofiar byli m.in. były marszałek Sejmu Maciej Rataj oraz mistrz olimpijski w lekkiej atletyce Jan Kusociński. Akcja AB była jedną z najkrwawszych akcji przeprowadzonych przez Niemców w okupowanej Polsce. W wyniku masowych mordów zginęło około 3,5 tysiąca polskich intelektualistów, działaczy społecznych i politycznych.

0: czerwca 1983 roku ukazał się debiutancki album Lady Punk pod tytułem Lady Punk. Znalazły się tam na nim takie hity jak Kryzysowa Narzeczona, Wademekum Skauta, Mniej niż Zero, Zamki na Piasku, Wciąż bardziej obcy czy Fabryka Małp. Po premierze płyty zespół wyruszył w trasę koncertową i zagrał kilkaset koncertów w całej Polsce. Płyta jest uważana za najważniejszą w dorobku zespołu, a także za jedną z najważniejszych w historii polskiego rocka. Jest jedynym polskim albumem, z którego 6 utworów dotarło do pierwszego miejsca listy przebojów programu trzeciego. Wydawnictwo zostało sprzedane w milionowym nakładzie i zyskało status złotej płyty. W 1985 roku w trakcie pobytu zespołu w Stanach Zjednoczonych album doczekał się remake'u w postaci anglojęzycznej wersji ze zmienionymi tekstami Drop Everything. Trzecia wersja albumu, zatytułowana LP1, ukazała się w 2018 roku jako wydawnictwo z okazji 35-lecia płyty. Utwory zostały nagrane na nowo, a zaśpiewali je zaproszeni przez zespół goście. Materiał został wzbogacony o 3 utwory: Mała Lady Punk, Tańcz, Kupia Tańcz i Minus 10 w Rio. Już teraz przed nami Fabryka Małp.
1: Słuchacie Śniadanie po polsku.

0: Jeżeli masz pasję do nauczania, chcesz stać się częścią społeczności Polskiej Słonecznej Szkoły, skontaktuj się ze wspomnianą szkołą pod adresem e-mailowym reception@polishsunnyschool.co.uk lub dmzyglot@polishsunnyschool.co.uk. Po więcej informacji odsyłam Was pod adres www.polishsunnyschool.co.uk. Historyczny Dom Weteranów Polskich w Ilford Park jest zagrożony likwidacją. Na stronie Śniadania po Polsku na Facebooku znajdziecie petycję, którą można podpisać w tej sprawie. Ja tylko dodam jeszcze, że ów Dom Polski powstał po II wojnie światowej, aby zapewnić opiekę polskim żołnierzom, którzy walczyli pod brytyjskim dowództwem i nie mogli bezpiecznie wrócić do ojczyzny zniewolonej przez Sowietów. Polski sklep Tradycja w Aberdeen poszukuje osoby na pełny etat do pracy w sklepie. Oczekiwana jest sumienność i odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, kultura osobista, umiejętność pracy z klientem, dyspozycyjność oraz podstawowy język angielski. W CV należy przesyłać w mailu na adres sklep@wp.pl lub dostarczyć bezpośrednio do sklepu na Woodside. 13 września bieżącego roku w Aberdeen wystąpi nie tylko sam Kazik, ale cały zespół Kult. Koncert odbędzie się w ramach 9. edycji Polish Scottish Mini Festivalu organizowanego przez Polish Association Aberdeen. Koncert odbędzie się o godzinie 18, 13 września w The Lemon Tree. Bilety można zakupić na stronie aberdeenperformingarts.com.
1: Masz problem z piciem? Anonimowi alkoholicy mogą Ci pomóc. Zadzwoń pod numer 0203 916 0097. Od poniedziałku do piątku od 19 do 21 oraz w soboty i niedzielę od 17 do 21 lub odwiedź naszą stronę www.aalondon.org.
2: Brać.
3: Nie brać.
2: Żyć.
3: Czy umierać?
2: Mogę wybierać.
3: Tylko sam nie potrafię.
2: Sama nie będę, jak do NA trafię.
4: www.anonimowinarkomani.org.
3: Z nami nie jesteś sam, ale sam wybierasz, jaką drogą pójść.

0: Sobotni poranek budzimy Was polską muzyką. Polska muzyka na śniadanie w Radio Szmur FM.
1: Słuchacie śniadania po polsku w Szmur FM. Czas na nasz mini koncert życzeń. Pierwszą piosenką, która znalazła się na naszej playliście mini koncertu życzeń, jest Dla Ciebie Niebo Urszuli. Tradycyjnie dodam kilka słów na temat tego utworu. Otóż pochodzi on z 6. płyty Urszuli pod tytułem Biała Droga. Biała Droga wyszła w 1996. Album szybciutko zyskał miano multiplatynowej płyty i okazał się największym bestsellerem w karierze Urszuli, osiągając nakład około 1 miliona egzemplarzy. Na szczyt list przebojów trafiły również Niebo dla Ciebie, Ja Płaczę i tytułowa Biała Droga. Posłuchajmy teraz Nieba dla Ciebie, którego dziś zażyczył sobie nasz słuchacz Piotr.

Nasza słuchaczka Kasia prosi o piosenkę Marcina Rozynka pod tytułem Nie pasuje. No, cudny wybór. Słuchacie polskiego show w Szmuł FM. Prawdziwe życie, prawdziwi ludzie, prawdziwe radio. Szmuł FM.

Moi drodzy, i to już wszystko w tym wydaniu naszego śniadania po polsku w Szmy FM. Oczywiście odbyła z wami Lidia Konar. Życzę wam, tak jak zwykle, dobrego weekendu i pięknego kolejnego tygodnia. Jeszcze chciałabym podziękować wszystkim tym, którzy zamawiają u nas piosenki do mini koncertu życzeń. Bardzo mi miło z tego powodu i cieszę się, że mogę spełniać wasze życzenia. Wszystkim słuchaczom życzę raz jeszcze wszystkiego dobrego, udanego tygodnia i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.